miesiąca jest 7 punt do mam. Wsak dan u tydnu jena moja lubica. Hiśna sprocąca